0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka. Dziś w Wilnie rozpoczął się festiwal chłodnika. Ekspertka kulinarna opowie o chłodniku i jego odmianach, jak też o innych zimnych zupach. Zaprosimy Państwa na wyjątkową wystawę do Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. A zaczynamy od aktualności ze świata. Rumuńskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że dron, który uderzył w budynek mieszkalny w mieście Galacz, był rosyjskiego pochodzenia. W wyniku incydentu rannych zostało 2 mieszkańców, a z budynku ewakuowano około 70 osób. Rumunia określiła zdarzenie jako zagrożenie dla bezpieczeństwa NATO. Dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, był śledzony przez systemy radarowe aż do południowej części miasta Galacz, gdzie uderzył w dach budynku mieszkalnego, powodując pożar, poinformowało ministerstwo. Rumuńskie radary wykryły również inne drony poruszające się w pobliżu przestrzeni powietrznej kraju. Narodowe Centrum Dowodzenia Wojskowego ostrzegło służby odpowiedzialne za ochronę ludności cywilnej, a mieszkańcy niektórych okręgów otrzymali alerty bezpieczeństwa. Po cyberincydencie, podczas którego z Centrum Rejestru wyciekły dane mieszkańców, rozpoczęto niezależny audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych resortu spraw wewnętrznych. Według ministra spraw wewnętrznych Władysława Kondratowicza, incydent ten pokazał, że zagrożenia cybernetyczne stale się zmieniają, dlatego instytucje muszą działać szybko, skoordynowanie i wzmacniać swoją odporność. Zdaniem ministra jest jeszcze za wcześnie, by mówić o tym, kto ponosi odpowiedzialność za incydent. Według śledczych dane mieszkańców z Centrum Rejestrów zostały skradzione za pośrednictwem kont należących do Departamentu Migracji podległego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a logowania odbywały się z zagranicy. Podejrzewa się, że mogło zostać skopiowanych około 600 tysięcy wpisów. Są to głównie dane dotyczące nieruchomości, w tym również numery identyfikacyjne właścicieli. Po masowej kradzieży danych przedstawiciele Centrum Rejestrów informują o wzmacnianiu ochrony systemów. Pracownicy różnych instytucji państwowych i samorządowych, a także inni użytkownicy danych, mający umowy z centrum, będą mogli logować się do systemu wyłącznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Według przedstawiciela Centrum Rejestrów Mindaugasa Samkusa, dla ogółu społeczeństwa nic się nie zmienia. Przywódcy kraju składają kondolencje z powodu śmierci posła na Sejm byłego kajakasza Jewgenia Szuklina. Miał 40 lat. Karierę polityczną Szuklin rozpoczął w 2014 roku w Radzie Samorządu Wisagini, gdzie pracował przez 10 lat. Do Sejmu został wybrany w 2024 roku z ramienia Ruchu Liberalów. Szuklin był medalistą olimpijskim, wielokrotnym zwycięzcą.

zwycięzcą i medalistą Mistrzostw Świata oraz Europy. Funkcjonariusze i specjaliści zastanawiają się, jak zapewnić bezpieczeństwo dzieci w przestrzeni cyfrowej. Według ministra spraw wewnętrznych Władysława Kondratowicza, dzieci są w internecie wciągane w nielegalne działania, a duża odpowiedzialność za to spoczywa na państwie oraz platformach społecznościowych. Główna koordynatorka aktu o usługach cyfrowych w Urzędzie Regulacji Łączności Sandra Janule twierdzi, że dzieci zbyt łatwo obchodzą ograniczenia dotyczące wieku. W związku z możliwymi zagrożeniami Narodowa Agencja Oświaty opublikowała zaktualizowany plan działań określający, jak należy postępować, jeśli przed rozpoczęciem państwowych egzaminów maturalnych lub w ich trakcie zostanie ogłoszony alarm lotniczy. Jak poinformowała instytucja, procedura jasno określa działania na wypadek ogłoszenia alarmu lotniczego, zapewniając bezpieczeństwo uczestników oraz ciągłość organizacji egzaminów. Nasze przesłanie jest proste. Zapoznajmy się z procedurami i w przypadku alarmu lotniczego spokojnie postępujmy zgodnie z określoną sekwencją działań. Nie możemy przewidzieć, co i kiedy może się wydarzyć. Jednak znając wcześniej możliwe sposoby reagowania, osoby nadzorujące mogą pewnie przeprowadzać egzaminy, a uczniowie spokojnie je zdawać, powiedział dyrektor agencji Simona Szabanowas. Według agencji procedura określa osobne działania dla każdego uczestnika egzaminu, kandydata, osoby nadzorującej oraz administratora centrum egzaminacyjnego. Procedura obejmuje scenariusze zarówno przed egzaminem, gdy kandydat nie dotarł jeszcze do centrum egzaminacyjnego, jak i po przybyciu do niego oraz podczas trwania egzaminu. Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich zaprezentowało wystawę, na której można zobaczyć najważniejszy symbol państwa – herb Litwy – pogoń. Na międzynarodowej wystawie werdiury z pogonią gobeliny książąt wiśniowieckich i sanguszków z Wawelu prezentowane są wyjątkowe zabytki związane z historią Litwy – tkaniny artystyczne uznawane za bezcenne relikwie historii Polski i Litwy. Gobeliny zostały przywiezione z Zamku Królewskiego na Wawelu, państwowych zbiorów sztuki. Werdiury, czyli gobeliny przedstawiające pejzaże natury, sceny leśne i dzikie zwierzęta, z litewskim symbolem pogonią świadczą o złożonej i fascynującej historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz rodów magnackich. W tkaninach podkreślono szlachetne pochodzenie rodu oraz dążenie do umocnienia swojej pozycji w państwie polsko-litewskim. W drugiej połowie XVII wieku wielki hetman koronny i kasztelan krakowski, książę Dymitr Jerzy Karibut Wiśniowiecki zamówił serię gobelinów heraldycznych, łącznie 7 tkanin. Najważniejszym elementem gobelinów jest herb złożony, umieszczony w centralnej części górnego bordiuru. W sercu herbu znajduje się pogoń, symbol Wielkiego Księstwa Litewskiego, wskazujący na pochodzenie rodu Wiśniowieckich od dynastii Gediminowiczów, która niegdyś rządziła Litwą. Od Kaributa, syna Olgierda, wnuka wielkiego księcia litewskiego Giedymina. Te heraldyczne tkaniny, utkane najprawdopodobniej w warsztatach Francji lub Flandrii z wełny i jedwabiu, należą do grupy gobelinów typu werdiura. Słowo werdiura pochodzi z francuskiego słowa verdure, oznaczającego zieleń. W XVII wieku i w pierwszej połowie XVIII wieku werdiury pełniły funkcję reprezentacyjną, dekoracyjną i praktyczną, a w bardziej ponurych porach roku stanowili niejako widok na zimowy ogród lub okno na naturę. Litewscy magnaci bardzo cenili werdiury. Po śmierci Wiśniowieckiego kolekcję gobelinów odziedziczyła jego żona. Później jako część posagu ich potomków gobeliny trafiły do kolekcji sanguszków. Warto dodać, że pogoń doskonale reprezentowała również herb sanguszków, którzy także wywodzili swoje pochodzenie od dynastii Gediminowiczów. Z tego powodu tkaniny te były ważne także dla rodu sanguszków, a niektórzy badacze błędnie przypisywali je właśnie temu rodowi. Uciekając przed zawieruchą II wojny światowej, Roman Władysław Stanisław Andrzej Sanguszko wywiózł historyczne gobeliny do São Paulo w Brazylii. 6 gobelinów z serii Werdiur Zamek Królewski na Wawelu nabył w 2022 roku od ostatniego potomka książęcego rodu Sanguszków, Pawła Sanguszki. Na wystawie w Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich prezentowane są 3 gobeliny w najlepszym stanie z kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu, natomiast pozostałe wciąż czekają na prace konserwatorskie. Moim rozmówcą jest profesor Andrzej Betley, historyk sztuki, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Przy każdej wystawie, która przyjeżdża tutaj do Wilna, Zamku Królewskiego na Wawelu, mówimy wyjątkowa, niezwykła, mamy historyczny moment.

0: момент обійження і так далі. Тим разом теж так можемо повідати, бо гобеліни, які приїхали до Польщі в 2022 року, в не найліпшому стані, в 2026 są już eksponowane w Wilnie.
1: Tak, mogę potwierdzić, zgadza się. Ale myślę, że trzeba pamiętać o jednym. Współpraca pomiędzy Zamkiem Królewskim na Wawelu a Muzeum Pałacem Wielkim Książąt Litewskich w Wilnie jest współpracą wieloletnią. To nie chodzi tylko o to, że jest to taka współpraca muzealnicza, my pożyczamy obiekty czasami z jednej strony, czasami z drugiej strony, ale my autentycznie jesteśmy zaprzyjaźnieni z naszymi kolegami muzealnikami z Wilna. To jest chyba największa wartość, więc nie mamy wątpliwości ani nie mamy jakichkolwiek obiekcji, kiedy pojawia się jakiś pomysł, żeby go wspólnie zrealizować. Myślę, że to kluczowe tutaj jest słowo wspólnie. Pomysł rodzi się czasami nagle, pomysł czasami dojrzewa długie lata, ale postanowiliśmy właśnie te gobeliny, które żeśmy kupili w 2022 roku, pokazać ze względu na taką dobrą historię. Historię, która pokazuje, historię, która łączy. Historię, która pokazuje, że jedna z większych musiała to być fundacji zamówiona w Brukseli, przewędrowała najpierw do Wiśniowca, z Wiśniowca do Zasławia, z Zasławia do Sławuty, ze Sławuty do Podchorzec, z Podchorzec do Tarnowa, później z powrotem do Podchorzec, potem z Podchorzec przez Rumunię, Francję, do São Paulo, potem z powrotem do Francji i w końcu obiekty znalazły się w Krakowie. A więc opowieść wyjątkowa, opowieść, która mówi o losach, o historii tej części Europy, ludzi z tej części Europy, a co więcej, również jest to opowieść, która mówi bardzo dobrze o tym wspólnym dziedzictwie kulturowym Wielkiego Księstwa Litewskiego i korony tworzących wspólnie Rzeczpospolitą obojga, czy Rzeczpospolitą wielu narodów.
0: Skoro te gobeliny powędrowały po całej Europie i krążyły przez wiele, wiele lat, możemy sobie wyobrazić właśnie, w jakim były stanie.
1: O, to jedno. Na pewno fakt, że po pierwsze, te gobeliny potrzebują olbrzymich sal. To one tutaj są ze względu na ich stan zachowania w sposób bardzo specyficzny prezentowane, ukośnie pod kątem, ale możemy sobie wyobrazić, jak wielkie sale musiały one dekorować pierwotnie. To były nie tylko obiekty, które służyły dekoracji sal, ale chociażby właśnie ze względu na ten wątek herbowy, one służyły reprezentacji. One służyły prezentowaniu takiej ważnej cnoty dla wszystkich mecenasów sztuki XVII i XVIII wieku, magnificencji. Magnificencji, czyli tego, co pokazywano, o którym co chciano pokazać jako wspaniałość rodu, wspaniałość fundatora. Myślę, że mimo, że tak naprawdę ta wystawa nie jest wielka, to tylko 3 z 6, które posiadamy, a jeszcze jest 7, cały, jeszcze jest 7 gobelin, który znajduje się w São Paulo. Ta wystawa jednak, myślę, będzie sprawiała dużą radość wszystkim, którzy będą ją oglądali. Mamy do czynienia, pomijając tą historię, pomijając ich dramatyczne w pewien sposób losy, mamy do czynienia również naprawdę z wyjątkowymi dziełami sztuki o wysokiej klasie artystycznej.
0: A dlaczego na tych werdiurach są pokazane rośliny, przyroda, zwierzęta, które wisiały w salach reprezentacyjnych? O czym one mogły świadczyć?
1: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to jest tak jak z Arrasem i Zygmunta Augusta. Tam też jest olbrzymia seria tapiserii werdiur, które przedstawiają świat. Świat częściowo fantastyczny, częściowo jak najbardziej prawdziwy. One mogą mieć przesłanie symboliczne, alegoryczne, bo zwierzęta i rośliny coś znaczą, ale jednocześnie tak naprawdę wyobraźmy sobie wielkie sale pałaców, czy to w Zasławiu, czy w Sławucie i tam wiszące te gobeliny. One tworzyły pewnego rodzaju mikroświat. Mikroświat, nad którym ci, którzy byli właścicielami

0: Tak gobelinów również w pewien sposób sprawowali władzę.
1: A książęta chcieli pokazać swoją moc, swoją wagę, no, dlatego to przede... były tak, tak ogromienne.
0: Tak, to no, one były w pewien sposób wielkie, bo były zamawiane w konkretnych warsztatach i do konkretnych miejsc. Tak zresztą było przecież z Arlasami Zygmunta Augusta, które doskonale pasują, wiadomo, do określonych przestrzeni Zamku Wawelskiego. I tak najprawdopodobniej było również w przypadku tych gobelinów, które zamówił Dymitr Jerzy Wiśniowiecki. One były oczywiście w trakcie swojego życia, tak to nazwijmy to, konserwowane. Mam nadzieję, że choć jest to praca na wiele lat, kiedyś wszystkie 7, łącznie z tym, z gobelinem, który znajduje się w Brazylii, zawisną w którejś z zamków, no może to będzie zamek wileński, może zamek warszawski, może zamek wawelski.
1: Wilno ponownie stało się takim wyjątkowym miastem, bo gobeliny były pokazywane na Wawelu. Jeszcze Polska nie obejrzała tych dzieł sztuki, a Wilno już to ma u siebie.
0: Tak, no bo współpraca pomiędzy zamkami wileńskim i wawelskim jest współpracą, która ma swoją wartość, a przede wszystkim jest współpracą między przyjaciółmi.
1: Tak jak kiedyś, kilkaset dobrych lat temu, Wilno-Kraków były ważnymi
0: tak można miastami. Powiedzieć, tak można powiedzieć, że tą tradycję wspólnoty kulturowej dawnego Wielkiego Księstwa i Korony Rzeczpospolitej kontynuują teraz dwie historyczne rezydencje.
1: Historia kolem się toczy.
0: Zgadza się.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: O wystawie Werdiury z pogonią, gobeliny książąt wiśniowieckich i sanguszków z Wawelu rozmawiałam z dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzejem Betlejem. Wystawa Werdiury z pogonią, gobeliny książąt wiśniowieckich i sanguszków z Wawelu będzie eksponowana do 12 lipca.

0: W ten weekend w różnych miastach Litwy odbędą się wydarzenia oznaczające początek lata, a stolica w piątek obchodzi Dzień Sąsiada. W różnych częściach Wilna odbędą się święta społeczności lokalnych, zachęcające mieszkańców do wspólnego spotkania i poznania się. Zorganizowany po raz pierwszy w ubiegłym roku w Wilnie Dzień Sąsiada stopniowo staje się piękną tradycją miasta. Mieszkańcy cieszyli się z możliwości zatrzymania się na chwilę, bliższego porozmawiania z ludźmi mieszkającymi obok i choć na jeden wieczór oderwania się od szybkiej i pełnej obowiązków codzienności, powiedziała kierowniczka projektu Wilno Europejską Zieloną Stolicą 2025 Jurga Pociutie-Mikutienie. Wydarzenia z okazji Dnia Sąsiada odbędą się na Antokolu, w Fabianiszkach, Grzegorzewie, Justyniszkach, Karolinkach, Leszczyniakach, Nowym Mieście, Poszylajciach, Zameczku, Rosie, Szyszkini, Śniepiszkach, Wilczej Lapie i Zwierzyńcu. Wilno po raz kolejny zamieni się w stolicę różowego chłodnika. Od dzisiaj do niedzieli będzie trwał Vilnius Pink Soap Fest 2026, jedno z najbardziej oryginalnych wydarzeń w regionie. W programie znalazły się koncerty, parady, konkursy, degustacje i dziesiątki atrakcji inspirowanych najsłynniejszą litewską zupą. Wilno po raz kolejny zabarwi się na różowo. W ubiegłym roku wydarzenie przyciągnęło ponad 93 tysiące uczestników. Organizatorzy liczą, że tegoroczna edycja będzie jeszcze większa. Organizatorzy podziękują też uczestnikom i partnerom wydarzenia, a finalowym akcentem będzie występ społeczności Blues Dance LT, pierwszej na Litwie grupy miłośników tańca bluesowego, która zaprosi wszystkich do wspólnej zabawy przy rytmach bluesa. Przez 3 dni Wilno stanie się najbardziej różowym miastem Europy, a chłodnik litewski ponownie udowodni, że jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli litewskiej kuchni. O tej najpopularniejszej letniej zupie rozmawiam z Elżbietą Monkiewicz, ekspertką kulinarną.
1: Jak go należy przygotować, żeby był taki, jaki ma być?
2: A kto wie, jaki on ma być? Ja tak myślę, że w każdej rodzinie, że każda gospodyni i nie gospodyni mają swój własny przepis. Ponieważ tak wydaje się, że to zupa, tak, która ma tak mało ingredientów i w ogóle taka bardzo ustalona, ale wyobraźni człowieczej nie ma żadnych granic, wszystkie chłodniki strasznie różnią się. Dla jednych to ma być bardzo rzadki chłodnik, znaczy rzadki chłodnik, kilka ingredientów i tak ma być. Niektórym to może być aż nawet salatka, która jest po prostu zalana kefirem czy jeszcze coś. No bardzo, bardzo, bardzo różnie. Niektórzy biorą buraki gotowane, niektórzy marynowane. No bardzo wiele tych przepisów i ja tak myślę, że nie ma tego jedynego przepisu takiego prawidłowego, jak zresztą chyba i, no chyba te klasyczne przepisy tylko w kuchni francuskiej są, gdzie takie stricte sosy jakieś takie bardzo wykwintne czy coś takiego.
1: Czy robiąc chłodnik trzeba te produkty wkładać do garnka w jakiejś kolejności? Bo jak wrzucimy w samym końcu cebulę, to ona może nie da nam tego smaku, może trzeba na początku zaczynać od niej robienie chłodnika.
2: No z cebulą to by powiedziała tak, że na przykład jeśli za długo postoi cebula w chłodniku, to raczej i smak będzie nie ten. Ja mówię z punktu widzenia swego gustu, tak jak ja przygotowuję. Cebula to bywa bardzo różnie. Jeśli tam zostanie się ten chłodnik na drugi dzień, jeśli robimy tak więcej tego chłodniku, czy jeszcze coś, to ja bym w ogóle nie polecała bym robienie jego od razu z cebulą. Wkładać cebulę od razu do chłodnika, a potem dodać w ten czas, kiedy już będzie podawany ten chłodnik. Dlatego, żeby byłby bardziej wyrazisty smak tej zieleniny, taki bardzo świeży, to bardzo często robi się tak, że kuperek i szczypiorek po prostu uciera się solą i w ten czas miesza się z pozostałymi ingredientami.
1: Czy chłodnik trzeba robić na kefirze, czy też na mleku?
2: To zależy od gustu. Chłodnik w ogóle można zrobić tak. Można zrobić na wodzie ze śmietaną, można zrobić na kefirze, można zrobić na mleku z siadłem, można zrobić tak samo kefir wymieszać z mlekiem. To jest sprawa gustu. Nie ma trzeba. Po prostu jest tak, jak nam się podoba.
1: Czy jajko należy dodawać do chłodnika? Bo czasami bywa z jajkiem, z ziemniakami, czasami po prostu tylko chłodnik.
2: W naszej rodzinie na przykład my robimy chłodnik bez jajka, bo gotowane jajko nie wszyscy trawią. Powiedzmy, dlatego, no chłodnik ten taki kanoniczny, powiedzmy, według kanonów, zawsze tak wygląda, że tam na górze jest te przepłodzone jajeczko. Zależy od gustu. Można zrobić z jajkami kurzymi, można włożyć jajka przepiórcze, też może wyglądać ładnie i być smacznie. To już sprawa gustu. Ale jajko raczej to jest ten ingredient, który najczęściej bywa w chłodniku.
1: Jako dodatek po prostu do zupy.
2: No jako dodatek. Kiedyś, kilka wieków temu, a może i nie kilka wieków temu, gdzieś w środku wieku XIX, chłodnik był podawany nie tak, że wszystko było zmieszane, ale po prostu były podawane oddzielne dodatki, które mogła każda osoba wziąć sobie według uznania. Tylko w ten sposób, że do chłodnika dodawały się, powiedzmy, szyjki raków, gotowana cielęcina, dziczyzna. Takie przepisy, i jeśli my przeczytamy przepis Wincentyny Zawadzkiej z kucharki litewskiej, no to właśnie tam będą i szparagi, i kalafiory, i szyjki raków. I te właśnie dodatki, one nie były mieszane razem, ale po prostu podawane oddzielnie w miseczkach.
1: Ale na przykład nie wszyscy lubią czerwone buraczki i robią chłodnik ze szczawiem.
2: W ogóle na Wileńszczyźnie to 3 rodzaje chłodnika. Najpopularniejsze to znaczy się chłodnik ze szczawiu, chłodnik z butwiny, to znaczy się teraz w tym sezonie, kiedy jeszcze buraczki są młode i butwinka ona jest taka delikatna, słodka i smaczna, i potem i chłodnik z buraczków. Chłodnik z korzeni buraka, no on może być całosezonowy.
1: Pani Elżbieto, czy możemy stwierdzić, że chłodnik latem jest królem zup?
2: Dla mnie tak. Chłodnik w ogóle zimne zupy. Pamiętam bardzo wiele lat temu w naszej takiej patriarchalnej, bardzo kanonicznej rodzinie, kiedy to bywały bale, moja mama była Anna, to sam środek lata imieniny. I ja jakoś podałam dla wszystkich chłodnik na bal. To znaczy się bardzo wiele ludzi zebrało się i wszystko. Ja podałam chłodnik. I to było po prostu dla ludzi było takie zdziwienie, że jakoby taka zupa, która ona jest taka codzienna, i raptem ona okazała się na stole świątecznym. I potem wszyscy bardzo, bardzo, bardzo byli zadowoleni. Bo to jest orzeźwiające, to jest takie świeża zupa. W ogóle zimne zupy to są zupy, które najczęściej są robione z nieprzetwarzanych termicznie ingredientów. Na pewno tam jest bardzo wiele świeżych warzyw, świeżych owoców. No właśnie dlatego ona jest zimna i dlatego ona jest letnia. Zwykle dodaje się jakiś kawałek lodu, czy może być podany w talerzu na lodzie, żeby to było bardzo dobrze ochłodzone. Albo po prostu zupa jest bardzo mocno schładzana w lodówce. I to właśnie jest ta świeżość, której potrzebuje ludzki organizm podczas upalów.
1: Czy jest i małokaloryjna zupa?
2: Ja bym może nie powiedziała, że to jest bardzo mało kaloryjne, gdy my weźmiemy chłodnik. No oczywiście, jeśli zrobimy tylko na kefirze, na dwójeczce, to znaczy 2 czy 2,5% tłuszczu, to tak. Ale czy tak bardzo dużo ludzi robi? Zwykle to jest ten specjalny kefir do chłodników, którego tłustość jest od 6 do 10 chyba procenty.
1: No a plus jeszcze jak ludzie dołożą śmietany 40%.
2: Tak. Wie, to nie jest tak, że jemy tylko, no powiedzmy, te buraki.
1: Tak wygląda.
2: A buraki to też węglowodan, który jest dostatecznie słodki. Burak jest słodki, tam dostatecznie dużo cukru. On też nie jest tych samych najmniej kalorycznych warzyw, które są. Oczywiście zielenina to jest inna sprawa. No ale burak to nie jest takim... Z tych mistrzów niskiej kaloryjności.
1: Czyli tak nam wygląda, że ona jest mało kaloryczna,
2: tak.
1: A jednak kalorie
2: tak.
1: Ma.
2: Ma, tak, oczywiście. Jeszcze doda się do tego ziemniaczki odsmażane na przykład, lub tłuczone z cebulką podsmażane, czy słoninką. I wie, to wychodzi takie dostatecznie dużo kalorii. Kalorie mają to do siebie, że one bardzo często chowają się.
1: Ale jest smaczna zupa.
2: To jest jedna z najlepszych zup w ogóle, która może być.
1: Chociaż możemy tą zupę jeść zimą, ale jednak chyba króluje na naszych stolach latem bardziej.
2: Tak, możemy jeść zimą. W sumie na przykład u nas w rodzinie to my lubimy jeść zimą tę zupę. Ja dostatecznie często robię zimą, ale latem to już takie jest Муж быть на столі, must have, як то мовиться.
1: Власне. Зімна зупа, то не тільки холодник, причеш.
2: Ну так, в Гуляв хіба кожна народовість. Ну я мисля, може, тільки опроч тих, хто мешкає на півноці, люб на абсолютному полудню нашої кулі земській, немає, бо там просто є зімно і нема тої потреби. Але, наприклад, мами такі зупи, як гаспачо, дуже слинне, коли робиться на базі помідорів, то червона, то таке класичне гаспачо. Очевидно, там додається ще інна важива, можна додати ветлуку знання огурок, паприки. Ну і там, очевидно, того припису є дуже віля. Як і кожного дня. Також є версія біла, то значить мігдалова, яка робиться на базі розтартих мігдалів і черствого хліба білого з додатком виноградин. В Франції має віші суас, то значить зупа з пора пшетарта зімна. В Болгарії теж є дуже така знана зупа таратор, яка робиться на йогурті. Йогурті з огурками, з мєнто, часами додається чесник. На Кавказі робив теж зупи на базі йогуртів. Часами називаю їх окрошка, як в язику російським, але то найчастіше так називаю. Очевидно, та зупа має різноригінальне назву.